też zadanie było opuszczone, czy tam po 20 lat, czy tam jest to. Myślę, co jest serce, jak już bardzo chłop. Zasady z linii, czyli że jest absurd. Tym twórcem, którym jest najlepszy szabny, jest jeszcze aktor.